0: życia, lat life ma swoje, idź do przodu. Piszę teksty o miłości, bo wybiłem na niej zęby. Spekuluję jak Zorski, czy mi wyjdzie życie.
1: Chciałbym przyrzec, że nie brałem nigdy drogów, lecz bym skłamał, a nie lubię tego stanu.

wielki dom, tym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło szuby wgniatam, haustem powietrze robię, żarzę wyłom. Ten, co mnie słyszy, ma mnie za wariata, woła, co jeszcze świże ci się śniło. Więc chwytam kraty, rozgrzane do białości, twarz swoją widzę, twarz w przekleństwach. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na niego.

0: jesteś jak obłąkany.
1: Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha. A ktoś się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie.

Najzwyczajniej przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozmija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz cię dotknąć.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Аудиція реалізує Адам Валішевський. Аудиція назива się Пул на пул, чи пів на пів. Єсть то аудиція українсько-польська, двуязична і двомовна.
0: Починаємо цю майже двомовну годину майже. Починаємо. Завжди традиційно заплуталася я з цими мовами.
1: Майже заплуталась.
0: Слово дня.
1: Слово дня завше в ціні. Дzisiejsze слово дня
0: – ціна.
1: Ціна. Słowo ogólnosłowiańskie o dość niejasnym pochodzeniu, jakoś wiąże się ono z językiem greckim. Mniej więcej brzmi jednakowo u wszystkich sióstr i braci Słowian. Cena według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk to wartość przedmiotu wyrażona w pieniądzu jako środku zamiennym. Inwentarz żywy, słoma i siano spadły nieprawdopodobnie w cenie, donosił ktoś kiedyś gdzieś. Uproszę choćkę, aby nadal dzieła moje po umówionej już cenie drukował. Juliusz Słowacki pisał tak w listach na temat swojej działalności pisarskiej oraz jej komercyjnej stronie. Cena buraków, alkoholu, chleba, cukru, jabłek, mąki, mięsa, mleka, pasz, pieczywa, piwa, pszenicy, zboża, ziemniaków, paliwa, prądu, ropy, surowców.

0: Зворушливо. Можна сказати, що у Польщі все-таки існує досить численна група людей, які бачать масштаб. Можливо, інші ведуть себе більш шумно, але я ж ніяк не можу сказати, що я переконаний, що ці гучні ненависники і ці божевільні переважають тих, хто тихо, але постійно допомагає Україні і солідарний з Україною.
1: To liczna grupa Polaków i Polek, którzy pamiętają o proporcjach, widzą skalę. Osoby wspierające Ukrainę jest tutaj ponad 100 polskich artystów, którzy przekazali na licytację swoje obrazy, książki, fotografie, pamiątki i przedmioty osobiste. Na aukcji są wystawione akwarele Ewy Kuryluk, grafiki Rafała Milacha, prace Mirosława Bałki i Wilhelma Sasnala, a także m.in. wyklejanka wykonana z wycinków gazet przez Wisławę Szymborską.
0: Powny перелік i митців, i їхніх робіт на сайті sztukadlazwycięstwa.pl/aukcje, a серед цих прізвищ є теж.
2: Nazywam się Bartłomiej Kiełbowicz, jestem artystą wizualnym. Zgodziłem się wziąć udział w tej akcji, ponieważ od początku pełnoskalowej wojny wspieram Ukrainę, jak tylko mogę. Zaczynałem rysując, robiąc różne akcje, protesty. Teraz mam fundację Transparent Wolności, gdzie organizujemy różne akcje malowania transparentów i jak tylko mogę wspieram, jak tylko się dowiedziałem, że jest możliwość dania prac na aukcję dla Ukrainy, to zrobiłem. Bo jestem wdzięczny Ukrainie za to, że broni demokracji w Europie i naszych wartości. I jestem wdzięczny za heroiczną walkę, którą każdego dnia Ukraińcy toczą z terrorystyczną Rosją.
0: Мене звати Бартломій Кілбович, я візуальний художник, і я погодився взяти участь у цій акції, тому що від початку повномасштабного вторгнення намагаюся підтримувати Україну, як тільки можу. І я беру участь, або саме проводжу різні протести, підтримую також своєю творчістю. Мій фонд «Transparent Вольнощі» проводить різні акції створення транспарантів, і я справді намагаюся з усіх сил допомагати Україні. І тому, коли я дізнався про мистецтво для перемоги, то одразу включився. Я дуже вдячний Україні за те, що вона захищає в Європі демократію і наші цінності. Я вдячний за героїчну боротьбу, яку українці ведуть із терористичною Росією.
1: Bartłomiej Kiełbowicz przekazał na aukcję obraz, który ma dla niego znaczenie szczególne.
2: W ramach aukcji możemy kupić moją pracę. Jest to praca na papierze, dość duża, 170. To jest taki rysunek dziecka, które siedzi w pomieszczeniu, ogląda w telewizji czołgi, ale lufa tego czołgu też wystaje zza okna. Jest to praca dla mnie szczególnie ważna, bo dotyczy tematu dziecięcego, ofiar dziecięcych na wojnie. Sam jestem ojcem i bardzo to przeżywam, że tyle dzieci cierpi w Ukrainie. 25 tysięcy dzieci zostało porwanych przez Rosję, albo i więcej. Bardzo dużo zginęło, bardzo dużo zostało rannych, więc jakby to jest praca, która mówi o ofiarach dzieci na wojnie. Do tej pracy pozował mój synek w 23 roku. Mam nadzieję, że nie będzie to praca prorocza, że wojna nie przyjdzie w takiej pełnej skali do nas. Oczywiście już właściwie jest obecna i mam tego świadomość, ale mam nadzieję, że po prostu nie, że ta wojna się skończy jak najszybciej.
0: U meżach tej akcji można kupić moją robotę. To wielkoformatna robota na papierze 100 na 80 cm. Це малюнок дитини, котра сидить перед телевізором і дивиться в ньому на танки. Але з вікна вистає дуло танка, націлене на цю дитину. Для мене особисто це дуже важлива робота, тому що вона порушує тему дітей-жертв цієї війни. Я батько і дуже особисто сприймаю цей біль втраченого дитинства. Уявіть тільки, Росія викрала і вивезла з України понад 25 тисяч українських дітей. Скільки невинних дітей загинуло, скільки поранено. І ця робота розповідає про дітей у війні, зрештою, не тільки в Україні. Позував до цієї картини мій синочок у 2023 році, і я дуже надіюся, що ця робота не стане пророчою, і що війна не дійде до нас у цій повномасштабній формі, хоча, звісно, я свідомий того, що війна вже у нас триває.
1: Wojenna tematyka obecna jest w wielu licytowanych pracach. Niektóre prace ukazują wojnę wprost, inne w sposób zawoalowany. Seria fotografii z niebem w roli głównej to twórczy eksperyment Waldemara Tatarczuka, który poprosił ukraińskich artystów Nikitę Kadana, Żannę Kadyrową i Dawida Ciczkana o

0: ще долучатися до цього, якщо ти живеш тут, у цьому безпечному світі, де ми безпосередньо не стикаємося із цими жахіттями. Тож я знімаю капелюха перед організаторами акції, які насправді зібрали цих митців, залучили їх, бо вони теж є з мистецького середовища, мають свої контакти, і це дуже-дуже важливо.
1: Dziękował Tomasz Sak-Sikora z Sikorek na Ukrainie, dziękował artystom za udział, dziękował organizatorom za to, że zdołali, no nie oszukujmy się, wielkie, często artystyczne nazwiska ściągnąć i zaangażować w tę akcję i w tę aukcję. Aukcja online. Sztuka dla zwycięstwa podzielona jest na kilka etapów. Pierwszy kończy się 15 października. Gdzie licytujemy? Wchodzimy na stronę sztukadlazwycięstwa.pl oraz artinfo.

0: Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Trwa codzienna, od poniedziałku do piątku, wasza i nasza ulubiona audycja Piw na Piw, pół na pół, dwujęzyczna i dwumowna.
1: Нагадаємо наше сьогоднішнє слово дня.
0: Ціна, цена. Розмовляли о акції і аукції «Штука для звичайства». Ще раз захочу саме до заангажування ще і ліцитування. Odwiedzajcie również stronę Polskiego Radia. Są tam dwa nasze podcasty. Jeden nazywa się Muzyczny Urok, Muzyczna Lekcja. Drugi Pół na Pół, Piw na Piw. W tym drugim wśród naszych ostatnich rozmów jest między innymi rozmowa z Tomkiem Ssakiem Sikorą, między innymi o sztuce, ale nie tylko, o wsparciu dla walczącej Ukrainy.
1: Так, тож заохочуємо послухати цю розмову і теж дізнатися про те, що польські волонтери роблять в Україні і навіщо вони це роблять.
0: Ну, бо так ще склада, що некоторі, і було то в нашому матеріалі, по тиху, в спосіб непостережений, незауважальний, спокійно, але з жалезною, задивляючою консеквенцією роблять по просту то, co jest czas robić, jak wyraził się zresztą Mikołaj Grynberg, który również, tak się składa, był wcześniej gościem audycji Pół na Pół, Piw na Piw, pojawił się w naszym materiale z letniego festiwalu literackiego Miasto z Rzeką. W Przemyślu nad Sanem odbywa się taki festiwal.
1: No i ten materiał wy też możecie posłuchać w naszym podcaście Pół na Pół, Piw na Piw, ale też zaochoczujemy zaglądać, jeśli wy, zwisno, jeśli wy polubili, a jeśli nie polubili, to polubite nasz profil na Facebooku, jaki ma takąż nazwę Pół на пів, пів на пів. І там будете дізнаватися про теми найближчих зустрічей.
0: Ну, я би повідомив, що можете również пропонувати нам темати розмовців, можете писати о тим, що вам ще подоба, що вам ще не подоба, що хотіли би ще услышати, кого би ще хотіли побачити на нашому YouTube-каналі, бо таковий też posiadamy. Jak najbardziej wszystkie rady, wszystkie sugestie, wszystkie reakcje są mile widziane. Dla tych, kto preferuje bardziej tradycyjne sposoby komunikacji, przypominamy naszego maila 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 na 50@polskieradio.pl.
0: Dziękujemy za uwagę. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.

Urosłeś mi świecie, wielki i wysoki. Już mi to serce, jak ten kasztan, pęknie. Wchłodzie kryształem

Minia furmun jedzie obrabiane drzewo wiezie, uobrabiane w cztery kanty zagrojtanu muzykanty, uobrabiane w cztery kanty zagrojtanu muzykanty.

Że cię podejmi mnie, nie stój żeś tak blisko przy mnie. Bo jak stoisz blisko przy mnie, chce się tobie, chce się i mnie. Bo jak stoisz blisko przy mnie, chce się tobie, chce się i mnie.

Ech, nauczycielu, nauczycielu, nauczycielko, nauczycielu, pedagogu, pedagoszko. Słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Nauczyciel. Człowiek trudniący się najczęściej zawodowo uczeniem kogoś, wykładowca jakiegoś przedmiotu, ktoś, kto udziela lekcji. Otrzymał posadę nauczyciela języka francuskiego w owoczesnym Liceum Warszawskim, gdzie nauczał przez długie lata, pisał Jarosław Iwaszkiewicz w swojej biografii Fryderyka Chopina. Chciałby pójść do seminarium nauczycielskiego, zostać nauczycielem ludowym. Któż by nie chciał, Stanisławie Przybyszewski? Znakomity nauczyciel wtajemniczał swego ucznia w zasady kontrapunktu. Henryk Sienkiewicz, ja też chciałbym, żeby ktoś mnie wtajemniczył w jego zasady. Rossini nie tylko był znakomitym kompozytorem, lecz także doskonałym nauczycielem śpiewu, pisało czasopismo Kłosy. A Adam Mickiewicz lękał się, by nie zostać pośmiewiska celem i jąkał się jak Żaczek przed nauczycielem. No, ja do dziś się jąkam przed nauczycielami, kiedy ich niefortunnie spotykam.

0: Dziś Ignacy Krasicki. Zawczasu rodzice i nauczyciele sposobić mają młodzież do pisania listów. Adam Asnyk. Wieku bez jutra, wieku bez przyszłości, co nad przepaścią stanąłeś ponury, nauczycielu zgrozy i nicości. Coś wziął ludzkiego ducha na tortury. Adam Asnyk bardzo optymistycznie. Przenośne znaczenie. Nasze czasy, w których żyjemy, również nas czegoś uczą, bo czas... Pisał Fryderyk Chopin, to najlepsza cenzura, a cierpliwość to najdoskonalszy nauczyciel. Nauczyciel doskonały, przeciętny, słaby, wspaniały, już emerytowany, surowy nauczyciel, wymagający, ale też wyrozumiały. Nauczyciel akademicki, gimnazjalny, szkolny, dyplomowany, kontraktowy, wiejski. Nauczyciel angielskiego, biologii, matematyki. Kazik Staszewski, jeszcze jeden cytat. Nauczyciel od WF-u podał pani od polskiego. Film jej się urwał, nie pamięta niczego. Nauczyciel śpiewu, tańca. Wreszcie nauczyciel mądrości, nauczyciel życia.
1: Вчитель, тобто той, хто наставляє, дає напучення, наставник, повчальник, вчитель, тобто вихователь, метр в цьому другому значенні, тобто людина, з якої ми беремо приклад, навчитель, направник, педагог, професор.
0: Edukator, dydaktyk, instruktor, profesor właśnie, korepetytor, wychowawca, na uniwersytecie wykładowca, tutor, adiunkt, przenośnie, tak jak metr, mentor, mistrz, przewodnik, nawet guru zdarzają się tacy nauczyciele, chociaż ostrożnie z tym. Potocznie i żartobliwie często mówimy pan, pan od WF-u, pan od matematyki, no pani od angielskiego, a z jakiej my to wszystko okazji?
1: А з такої, що сьогодні Всесвітній день вчителя. Це свято відзначається 5 жовтня.
0: В Польщі день навчителя святуємо 14 października, в Україні в цьому році 4 października, więc досконала оказія, щоб та свята споткалися dziś, żebyśmy wszystkie pedagogzki, wszystkich pedagogów pozdrowili. Stąd z poziomu naszego studia już dziś. Baczność, klasa.

najszkoły, do której dzieci przylatywały na takich przenośnych helikopterkach. Zdyscyplinowani w pozycji na baczność przechodzimy do muzycznej lekcji.

Sopocie było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielski.

Dżamala, bezcinna Dżamala, cina prawdy, cina cena to nasze dzisiejsze słowo dnia. Nasze, czyli autorów i prowadzących audycji Pół na Pół, Piw na Piw, o rzeczach, które ceny nie mają, bezcennych, porozmawiamy już za chwilę w materiale.

0: на боротьбу, яку українці ведуть із терористичною Росією.
1: Bartłomiej Kiełbowicz przekazał na aukcję obraz, który ma dla niego znaczenie szczególne.
2: W ramach aukcji możemy kupić moją pracę. Jest to praca na papierze, dość duża.

0: Ja Następniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Trwa codzienna, od poniedziałku do piątku, wasza i nasza ulubiona audycja Piw na Piw, pół na pół, dwujęzyczna i dwomowna.
1: Нагадаємо наше сьогоднішнє слово дня.
0: Ціна, цена. Розмовляли о акції і аукції «Штука для звичайства». Ще раз захочу до заангажування ще і ліцитування. Odwiedzajcie również stronę Polskiego Radia. Są tam dwa nasze podcasty. Jeden nazywa się Muzyczny Urok, Muzyczna Lekcja. Drugi Pół na Pół, Piw na Piw. W tym drugim wśród naszych ostatnich rozmów jest między innymi rozmowa z Tomkiem Ssakiem Sikorą, między innymi o sztuce, ale nie tylko, o wsparciu dla walczącej Ukrainy.
1: Так, тож заохочуємо послухати цю розмову і теж дізнатися про те, що польські волонтери роблять в Україні і навіщо вони це роблять.
0: Ну, бо так ще склада, що некоторі, і було то в нашому матеріалі, по тиху, в спосіб непостережений, незауважальний, спокійно, але з жалезною, задивляючою консеквенцією роблять по просту то, co jest czas robić, jak wyraził się zresztą Mikołaj Grynberg, który również, tak się składa, był wcześniej gościem audycji Pół na Pół, Piw na Piw.

0: pojawił się w naszym materiale z letniego festiwalu literackiego Miasto z rzeką. W Przemyślu nad Sanem odbywa się taki festiwal.
1: No i cej materiał wy też możecie posłuchać w naszym podcaście Pół na pół, pів na pів, ale też заохочуємо заглядати, якщо ви, звісно, ще, якщо ви полюбили, а якщо не полюбили, то полюбити наш профіль на Фейсбуку, який має таку ж назву Пул на пул, пів на пів. І там будете дізнаватися про теми найближчих зустрічей.
0: Ну, я би повідомив, що можете również пропонувати нам темати, rozmówców. Możecie pisać o tym, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co chcielibyście usłyszeć, kogo byście chcieli zobaczyć na naszym YouTube kanale, bo takowy też posiadamy. Jak najbardziej wszystkie rady, wszystkie sugestie, wszystkie reakcje są mile widziane. Dla tych, kto preferuje bardziej tradycyjne sposoby komunikacji, przypominamy naszego maila 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 na 50@polskieradio.pl.
0: Dziękujemy za uwagę. Jan Ostępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.